sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: pičku materinu. Thank you.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak

Mamy dzisiaj wtorek, 22 dzień września i 265 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim i Maurycy, ale także Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Dawcy Szpiku, dodatkowo Światowy Dzień Nosorożca, Dzień Ćwiczeń przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No tak, nie wiem czy skuteczne. No i dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. No prawdę mówiąc, to chyba ja dzisiaj świętować nie będę. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę wam zaproponować koncert, co się zowie. Już w czwartek o godzinie 19 w Gwarku Dom Zły koncertować będzie zespół prosto z Puław, a poza tym, no chociaż nie, Puław i Warszawy, ale to chyba mniej istotne. Istotniejsze jest to, że będzie głośno i będzie ostro. To akurat mogę wam zagwarantować. Czwartek, klub Gwarek o godzinie 19. I do przypomnienia, Rejmonta 17. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dzisiaj mamy jedną z ostatnich szans obejrzenia Odysei Christophera Nolana z doborową obsadą, a film bazujący oczywiście na jednym z najstarszych eposów znanych ludzkości, czyli Odysei Homera. A mamy tutaj Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu. No, niezbyt mu to idzie, ale nie zmienia to faktu, że przygód co niemiara. A film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 17.20. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, od razu mocno. Małopolska Noc Naukowców w najbliższy piątek wieczorem 25 września. Wszystko rozpocznie się z grubsza około godziny 18. Natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o Politechnikę, a na Politechnice aż 7 wydziałów przygotowywało różne atrakcje związane akurat z tym wydarzeniem. Ze swej strony dorzucę jeszcze jedną sprawę, że no jakby to powiedzieć, nie wszystkie wydarzenia są, że tak powiem, dostępne bez ograniczeń czy limitów, a wynika to z tego, że chociażby symulator tramwaju wymaga oczywiście zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu, no i oczywiście dopuszczania po kolei jednej osoby, żeby, no powiedzmy, te kolejki nie robiły się zbyt duże. Ale nie dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie tego przypadku, natomiast jest ich oczywiście więcej. Oznacza to w praktyce, że na niektóre z tych atrakcji, które przygotowały wydziały Politechniki, trzeba wcześniej się zarejestrować i ustalić sobie termin. W związku z tym przypominam, że na stronach uczelni, tam jak będziecie klikali w odnośniki związane akurat z szczególnymi wydarzeniami, to możecie ewentualnie spróbować również się zalogować, zarejestrować i zaklepać sobie termin. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich wydarzeń, ale nie zmienia to faktu, że są i takie, moi drodzy. W związku z tym przypominam, Małopolska Noc Naukowców już w najbliższy piątek od godziny 18 z grubsza, a będzie to trwało w różnych przypadkach do późnych godzin wieczornych, późnych godzin nocnych, bo 22, no to w pewnych warunkach oczywiście jest pora już jak najbardziej nocna. To tyle, jeżeli chodzi o Noc Naukowców. No i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia na naszej uczelni. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a co za tym idzie, zapraszam, abyście weszli na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknęli przycisk włącz radio, no bo dalej to już wszystko po naszej stronie. My gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. A dla tych, którzy chcieliby spróbować sił w prowadzeniu, realizacji radia, czyli po prostu radiu na żywo, a jeśli chodzi o współpracę z nami, to oczywiście też zapraszam do kontaktu.
kontaktu albo mailowego, albo osobistego. Przypominam, nowinki@pkedu.pl to akurat adres mailowy nowinkowo-radiowy, a jeżeli chodzi o adres radia Skarżyńskiego 7 DS3 parter lokal numer 6, to jest główna siedziba Radia Nowinki. A skoro już tyle zdążyłem powiedzieć, to dorzucę jeszcze, że można nas oczywiście słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wspomniana strona internetowa i przycisk włącz radio. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek, natomiast wieczorem o 20 kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorową porą Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na ocean bez miaru muzyki i na pewno zaskoczą Was po raz kolejny tym, co przygotowują do odsłuchania.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: gwoli formalności na sam początek tej audycji zaznaczę to, co zaznaczaliśmy przed tygodniem, a z waszej perspektywy przed tygodniem, z naszej perspektywy 5 minut temu. Nagrywamy dwie audycje ciurkiem, ponieważ w tygodniu, kiedy mieliśmy przygotować ten program, no mnie po prostu nie było w Krakowie przez większość czasu i musieliśmy sobie trochę ścieśnić nagrywanie, więc przepraszamy, jeżeli będzie to słychać po naszych wokalach, chociaż nie sądzę, jesteśmy względnie na ten moment przynajmniej jeszcze rzeźcy. Mam nadzieję, że tak się utrzyma do końca procesu nagrań tej audycji. Jeżeli to będzie słychać w tym, że no nie omówimy bieżących premier, bo ta audycja w momencie, kiedy jej słuchacie, była przygotowana dwa tygodnie temu. Ale do formalności przechodząc, gwoli takich rzeczy czysto technicznych, to jest po pierwsze Worek Buszu, czyli Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek,
0: a po drugie audycja poświęcona muzyce bez tematu przewodniego, to co nazywamy randomami, czyli koncerty, nowe płyty, nowe zjawiska. I ja chcę zacząć od zjawiska, którego nie rozumiem i które mnie dzisiaj, kiedy się przygotowywałem do tej drugiej audycji nagrywanej dzisiaj, czyli do tego, co właśnie słyszycie, które zaobserwowałem w ponownym jakby znalazłem kolejny dowód na to, że to zjawisko istnieje i ja go już nie czaję trochę. Mianowicie jakiś taki ciąg środowiska alternatywnego do rehabilitowania nierzadko na siłę wykonawczyń popowych, które grały w swoim czasie mainstreamowy pop i nierzadko po prostu bardzo słaby pop. Po prostu dotarło do mnie, jak wysoką notę ma płyta Rebecca Black na popularnym portalu Rater Music i ja wiem to już od jakichś, nie wiem, 9 godzin powiedzmy, nawet może i więcej, ale ja nadal jestem trochę w szoku, bo przesłuchałem sobie to i szczerze mówiąc ja jakby nie czuję tego, w sensie bywały już takie sytuacje, i tym jakby w ogóle temu wątkowi poświęciłem całą swoją część tego wejścia. Bywały takie sytuacje, kiedy tego typu rehabilitacja była uzasadniona. Uważam na przykład, że Carly Rae Jepsen rzeczywiście z tego takiego z szufladki Call Me Maybe wyrwała się do naprawdę przyjemnego elektropopu i zagrałem jeden numer, który do tego dowodzi. Lubię sobie wracać do tego 2018 roku, kiedy był hype na to. Zagrałem Higher z tej takiej pierwszej epki, na której się trochę bardziej wybiła poza typowe brzmienie do radia. Całkiem nieźle robi to też Olivia Rodrigo, może nie powalająco, ale nadal okej, która wydała nową płytę, która to płyta też jest oceniana dość dobrze, ale nie aż tak skrajnie wysoko jak Rebecca Black i wydaje mi się to dużo bardziej trzymane w ryzach. Z tego też jeden singielek sobie wyciągnąłem. No i wziąłem jeden numer z tego albumu Rebeki, to jest The Age of Exhibitionist. Ja mam problem z tym albumem jakby taki, że tam za bardzo nie ma duszy. Ja wiem, że to jest kwestia uznaniowa czysto, wiem, że to jest rozmowa o emocjach, ale to jest dość kompetentne jakby odrobienie lekcji z popu alternatywnego, ale mam wrażenie, że to jest wszystko taka klisza na kliszy, nie? Że ona się trochę w tym męczy. Wszyscy kiedyś śmialiśmy się z Friday. Wszyscy pamiętamy, jaki to był kasztan. I jakby będę trochę boomerski, może teraz aktualnie, nie wiem, czy jakkolwiek to zabrzmieć, trochę mnie to nie obchodzi, ale Friday było jakby... To było szczere. Brakuje mi tego sformułowania.
1: Jeszcze powiedz, że świeże. Chcę sprawdzić, czy na tym gramy na koncertach.
0: Czy ona w ogóle jakby...
1: Wiesz, że może nas czekać to, że pojedziemy na jakiegoś Rock Vectora i tam będzie Carly, tam będzie Rebecca Black i...
0: Jezu, ale gra jak party rock.
1: Ej, nie na Jurassic cover.
0: Ej, nie wiem, w sensie... Co tu się dzieje? Dajcie reakcję live z tego, jakby widzimy...
1: To są te same covery.
0: Są same covery.
1: Bany, tylko jest...
0: Jest jeden własny numer na 11.
1: Party rock anthem.
0: Tak. Ale jakby ja trochę nie rozumiem tego klucza, nie? Bo tutaj są...
1: A, to DJ set, okej. Okay. A, to nieważne.
0: Okej, okay, czyli nie ma tak źle.
1: Próbę.
0: Nie ma tak źle. No ale generalnie jakby nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ona Znaczy, no dobra, no.
1: Ale widzisz, nie zagrała żadnej swojej piosenki na DJ secie. To też o czymś świadczy.
0: Tak, w sensie ja jakby jestem w stanie uwierzyć w to, że ona jakby szczerze trochę ewoluowała muzycznie, że to jest jakaś jej, używając to niesamowicie młodzieżowego słowa, szczera zajawka.
1: Nie gra tej słynnej. A dobra, jest, ale połączone z czymś innym.
0: Możliwe, że się trochę wstydzi
1: Tak,
0: ten.
1: Sugar Water, Cyanide, połączone z Friday by the Notebook.
0: Tak, i jakby wierzę w szczerość tego, że ona w to idzie. Jakby nie ma powodu kalkulować, bo uważam, że generalnie to, ile tam spłynęło na nią hejtu, to jest nadużywane słowo, ale uważam, że akurat w kontekście Friday jest dość adekwatne. Ile spłynęło na nią złych słów i hejtu za ten singiel nieszczęsny sprzed jakichś około 15 lat. No to mogłaby się równie dobrze załamać i w ogóle jakby odstąpić od muzyki, pójść w innym kierunku, a ona się jakoś tam odbiła od tego dna i jest teraz nawet doceniana. Natomiast no, ja nie widzę w tym tego pierwiastka szczerości, który jest niedefiniowalny totalnie i wiem, że może trudno jest to jakoś uplastycznić, unaocznić, ale wiecie, o co mi chodzi, mam wrażenie, wiedzą Państwo. No, jakby nie czuję tutaj. Nie czuję tutaj duszy. Kiedyś to była muzyka, prawda, na instrumentach, a nie.
1: A ja sobie popatrzyłem w międzyczasie, jak wyglądała rozpiska jej trasy, i w zeszłym roku w lecie to była tylko Australia, Kanada i Stany, co oznacza, że możemy rzeczywiście dostać Rebecca Black w Europie w festiwalowym lecie 2027.
0: To jest możliwe, bo też patrząc nawet po samych filtrach państw, nie? Ona rzadko zahacza Europę. Ktoś może po nią sięgnąć w końcu.
1: No i nie wiem, czy to byłby headliner, ale w epoce tych samych headlinerów mógłby to być gdzieś headliner. Jeden widzę dobra, była jakaś mała trasa w marcu 2025 i to było tylko i wyłącznie Irlandia, Szkocja i Anglia i tyle. Dobra, były też Niemcy, Holandia i do tego jest ograniczona trasa europejska, ale naprawdę jest możliwe, że my wybierzemy jakiś festiwal, kupimy bilety nauczeni Lizboną i zaraz się okaże, że gra tam też Rebecca Black.
0: Tak, ale w ogóle teraz się jakby zorientowałem, czy zorientowałem, sprawdziłem po prostu ile ona ma lat. I ona w momencie, kiedy wydawała Friday, miała lat 13. To nie jest moment, kiedy ludzie powinni wypuszczać rzeczy, które sobie śpiewają do internetu. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie każdy z nas miał nagrane jakieś takie występy, o których wolałoby zapomnieć. Rebecca Black miała to nieszczęście, że zaczęła robić to w erze internetu. Odkuła się, ja to doceniam, natomiast no, nie muszę za tym odkuciem się szaleć, no i nie szaleję. Natomiast widzę właśnie taki trend, który jakby nakazuje szukać rzeczy wyższych w miejscach, gdzie teoretycznie szuka się muzyki niskiej. I ja nie mówię, że Rebecca Black jest muzyką niską, ale dużo jest takiej tonacji ostatnio w muzyce alternatywnej, w środowisku alternatywnym, które każe szukać rzeczy właśnie, uwznieślać to, co nie wiem, czy zawsze powinno być uwznieślone, a może po prostu zasługuje na uśmiech i te pomachanie rączką optymistycznie, z radością, że się odkuje i tyle. Ja nie uważam, że to jest płyta na jakieś wysokie noty.
1: Duże przeskoki między ilością wyświetleń wideo, też to chciałem sprawdzić. To rzeczone Friday to jest 181 milionów wyświetleń, nie wiem czy to dużo, czy to mało. Wydawało mi się, że swego czasu no to była piosenka, której nie dało się uciec i uzbierało więcej. Nie uzbierało. Świeże piosenki to jest kilkadziesiąt tysięcy tylko tworzeń, więc nie wiem. Jak to pod kątem festiwali wygląda. Ja zagrałem z innej paki artystkę, mianowicie Courtney Barnett, która wydała swój najlepszy album od lat. Od 8 lat konkretnie, według mnie, czyli od płyty Tell Me How You Really Feel, która jest albo na tym poziomie, albo nawet ciutkę lepsza niż ten album. Płyta Creature of Habit ukazała się pod koniec marca 27. I w zasadzie, oprócz tego, że na jej korzyść działa to, że to jest bardzo zwarty album, to jest 10 piosenek, nawet nie ma to 40 minut, to praktycznie nie ma słabych punktów, jest bardzo dobrze to album wyprodukowane. Nie ma też takich spokojniejszych momentów, ale takich, które mogą wręcz zanudzić, co się zdarzało na ostatnich płytach, szczególnie na Things Take Time właśnie. I też trochę na płycie z Kurtem Weilem, która jest bardzo, bym powiedział, taka zwałowa, że użyję potocznego sformułowania, bo Kurt Weill też ma taki głos i taki prezentuje styl człowieka, który działa na bardzo zwolnionych obrotach. Kurt Weill też w swoich niektórych momentach ma podobny styl i tutaj niekoniecznie dwa minusy dawały plus, to była płyta niezła, ale w kontrze do debiutu, który dla mnie był jedną z najlepszych płyt rockowych ostatnich iluś tam lat, no to było jednak rozczarowanie. Teraz w końcu Kurt Weill wraca na świetnym poziomie. Czy zaowocuje to festiwalami w przyszłym roku? Zobaczymy, bardzo bym chciał. Nigdy nie było Kurt Weill na ofie. No i bardzo bym chciał.
0: Tak, nie
1: Zobaczymy.
0: było jej nawet jakby w okresie, kiedy, w sensie inaczej, w momencie, kiedy Courtney Barnett była dużą sensacją po prostu w blogosferze, w mediach alternatywnych, to festiwal był już na tyle duży, że potrafił ściągać takie rzeczy przed czasem.
1: Tak.
0: Courtney Barnett się nigdy na to nie
1: Za to
0: załapała.
1: została ściągnięta do Opola, gdzie ją zobaczyliśmy.
0: Tak, więc no coś za coś, ale faktycznie na ofa by pasowała i to również bardzo bym chciał. A propos tego, co na samym początku mówiliśmy o tym, że być może nie będziemy jakoś zbyt świezi w tej audycji, no gadałem ponad 10 minut.
1: Ale to
0: Więc
1: też było o czym, bo taki
0: tak.
1: po pierwsze dosyć ciekawy temat się pojawił, jeżeli chodzi o pewien nurt, a po drugie sama artystka, po którą sięgnąłeś, jest na tyle nieoczywista, jak na audycję z gruntu rzeczy alternatywną, że trzeba było coś tam
0: No
1: więcej.
0: właśnie to też trochę o to chodzi, że ta nieoczywista artystka jest trochę wpychana do gardła przez niektórych, a ja nie chcę, ja naprawdę nie chcę. Więc no, ale dobra, szanuję Rebekę Black, nie muszę za nią szaleć i tyle. Słyszymy się za chwilę.
2: We saw the sign in the garden when we drove past today. Under offer, it says. We always promised we'd go and view the old house when it went on the market. Just to see how it looks after all these years. With those big extensions, the new windows and doors. So we looked it up online and had a flick through the brochure. It was fucking heartbreaking. They've ripped out the bespoke couch from the back room where we used to play the snares and demolished the corner where we put the Christmas tree. They've moved the kitchen to where the garage was and built a granny flat right over into the garden. That beautiful garden where I built your swing. And remember where Mum's cabinet was, the one with the statuette she claimed was haunted. And you could stand there and look out at the trees. All you can see from there now is concrete. And the front porch, where I would intercept all those letters from school, and where I launched our dad through the window, that's all gone too. Bedrooms are pretty much intact though, apart from the new bad layout and tacky decor. It's funny to know all those monsters we drew on the walls are still there, hidden underneath that awful wallpaper. It's an architectural crime, that's what it is. this gorgeous old modernist house, designed with love in its form and functions, all destroyed now by bad taste and disrespect. It's like they've sanded away its soul.

0: Times, then it...
1: Teraz było trochę krócej, ale to dlatego, że rozgadaliśmy się wcześniej. Zapewne też teraz nie będziemy mówili aż tyle. No dlatego, że jest zjawisko, które przynajmniej przychodzi opisywać, jest dużo bardziej znane. No i też nie ma za bardzo przestrzeni do jakichś niesamowitych dywagacji, o tyle, że po prostu muszę pochwalić. Nowa płyta Arab Strap jest prawdopodobnie najlepszą, bądź drugą najlepszą od momentu ich reaktywacji. Mowa o wydanym 4 września albumie Half Told Tales. Mówię prawdopodobnie, bo ja pamiętam, że bardzo lubiłem As Days Get Dark, ale od tego upłynęło 5 lat i muszę sobie po prostu odświeżyć, żeby mieć

0: jak te płyty się zestawiają ze sobą. Natomiast no, to jest płyta trochę brudniejsza, jeżeli chodzi o brzmienie od poprzednich, ale to, od dwóch poprzednich po reaktywacji, ale to tej muzyce siedzi. Tam jest trochę taki, to jest taka trochę estetyka no, muzyki, nie wiem, do whisky, ale takiej dobrej muzyki do whisky, dynamicznej, z pazurem, jakkolwiek to znowu umersko nie zabrzmi, bardziej indie rockowej niż tej takiej typowo slowcore'owej, jakiej znany Arab Strap. No ale to po prostu siedzi. To się po prostu sprawdza. Miałem jeszcze jedno takie porównanie gdzieś z tyłu głowy, ale mi umknęło, więc ja po prostu oddam ci głos i może ono do mnie wróci.
1: Ja z kolei zagrałem psychodelię, ale taką psychodelię, która nie jest jakoś bardzo eksperymentalna. Zespół Hollywave. Ich najnowszy album o tytule Ain Dada, zresztą piosenka tytułowa. Znowu nadrabianie premier, w tym wypadku to premiera lipcowa. I zaskakująco dobry album. No ja miałem z Hollywave ten problem, że to jest zespół, który nakrywa muzykę trochę taką momentami zbyt rozmemłaną i zbyt easy listeningową, nie mającą nic w tych swoich mniej jakościowych nagraniach, co by ze mną na dłużej zostawało. Natomiast najlepsze ich nagrania, no to są naprawdę ciekawe rzeczy. Płyta Interloper z 2020 roku to jest rzecz, która mi się najbardziej podobała z tego, co dotychczas robili, ale płyta Ain Dada to jest mniej więcej podobny poziom. Tam coś się dzieje. Pojawiają się struktury, które mnie ciekawią. Jest trochę krautowania, trochę nawet dubu, bardzo dobra płyta i jedno z zaskoczeń, które mnie spotkały i to z tych przyjemniejszych, także warto też sięgać czasami po wykonawców, których nie jest się wielkim fanem, a co najwyżej jest się lekko zainteresowanym tym, co robią, bo może się okazać, że nagrali swój najciekawszy album i akurat ta płyta z kimś zostanie.
0: Tak było w tym przypadku i bardzo się z tego cieszę.

problemas.

0: To, co teraz robię, to jest próba zapowiedzenia, a nawet nie tyle próba zapowiedzenia, przepraszam. Myślałem, że to wychodzi wcześniej, myślałem, że jeszcze we wrześniu, a to nie jest próba zapowiedzi, tylko w takim razie zapowiedzi czegoś, co wy już znacie, a ja jeszcze nie, tylko zapowiedzi w ogóle nowej płyty. Mianowicie Fat Dog, czyli płyta, czyli, a przepraszam, zespół, który był trochę sensacją. Zarówno na Ostrawie, kiedy myśmy ich widzieli po raz pierwszy, a także na festiwalu, kiedy spotkał się z bardzo, bardzo dobrymi recenzjami. No, przychodzi test drugiej płyty, która zostanie wydana 2 października pod tytułem Cancel Me, I'm Tired. Nie wiem, czy są zmęczeni, mam nadzieję, że jednak nie. Chociaż patrząc po ocenach, które zbierają poszczególne single z tego albumu, no to czasem są bardziej zmęczeni, czasem są mniej. Ja zagrałem single pod tytułem Shit Love, czyli jedyny, który sprawdzałem, i on jest ok. A do tego Running z pierwszej płyty, która poniosła się dużym echem i była po prostu też bardzo dobra.
1: Ja z kolei mam zespół, który ma sporo punktów wspólnych z Fat Love i nawet słuchając tej płyty Fat Doga tam słyszałem, a nie spodziewałem się, że uda się je zestawić w audycji, także ciekawie, to jest kolejny zespół z Winny Scene i to jest zespół, który ma w składzie oprócz gitar, oprócz basu, oprócz klawisza, ma też saksofon i ma też trąbkę, także to jest ten punkt styczny. Nie wiem, czy grają na koncertach Satisfaction, ale może grają jakiś podobny cover. No i być może też grają tak dobre koncerty i być może tych już usłyszymy. To jest zespół, o którym już od kilku lat było głośno, bo pierwsze dwie epki, znaczy te nie pierwsze, ale powiedzmy, bo pierwsza była w 2020 roku, jeszcze była dosyć niezależna, ale te dwie kolejne epki, czyli Till the Stream Runs Dry i My Eyes Brother, to były rzeczy, o których już się mówiło. Ale potem była przerwa, 3 lata przerwy od ostatniego wydawnictwa niepełnowymiarowego i debiut ukazał się w tym roku, to jest płyta The Sweet Goodbye i to jest bardzo dobra płyta. Dużo srok się łapie za ogon, używasz czasami tego sformułowania, to ja też go użyję. Mamy tutaj momenty i gotycko-rockowe, i jazz-rocka, i post-punk, i jakieś powidoki dalekie z Sound System albo tych zespołów, których LCD Sound System pewnie słuchało, czyli tam James, Chance and the Contortions i tego typu rzeczy. Świetny zespół, czy europejskie lato festiwalowe zobaczymy, ale chciałbym, bo wprawdzie Windmill Scene to już też jest w zasadzie scena wytrych, dużo tam, całkiem sporo tych zespołów się pojawiło przez lata, ale być może jest to jakiś kierunek, no najmniej eksperymentalny, żeby ściągnąć te mniej znane zespoły ze sceny Windmill i jeden dzień poświęcić. Zobaczymy, wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. I druga rzecz, zespół Ice Age, który wrócił z płytą For Love of Grace and the Hereafter, i wrócił z bardzo dobrym skutkiem. Miałem problemy z kierunkiem, w którym poszła płyta Seek Shelter. No to już było brzmienie bardzo indie rockowe, ale dosyć spłaszczone, szczególnie produkcja mnie tutaj uwierała. Dostaliśmy po tych 5 latach płytę, która jest w połowie drogi między tym bardziej chropowatym Ice Age'em, a dobrymi indie rockowymi jakościowymi piosenkami. Czyli jest płyta, która i czasami uwiera, i czasami chrobocze. Mamy nawet solo na rekorderze w jednym z tych utworów, które przyniosłem. Ice Age City Fluted, można powiedzieć. Tutaj nastąpiło. Nie wiem, czy na żywo też. To jest bodajże piosenka The Wicked, jedna z dwóch, które przyniosłem. Nie wiem, czy na żywo też to wykonują, ale taki powrót Ice Age po 11 latach, 12 nawet, tyle, że no nie wiem, czy to jest możliwe, o tyle, że dotychczas wykonawcy Neofy pojawiali się 2 razy za granicą. Tutaj by Ice Age pojawiło się po raz 3. Tyle, że jako, że to był powrót po 12 latach, no to może taka agencja już nie obowiązuje, nie wiem.
0: No, zdarzały się takie sytuacje. Znaczy, nie bezpośrednio, ale no już ten festiwal egzystuje na tyle długo, że już się mogą zdarzyć takie sytuacje.
1: Szczególnie, że Elias Ronertwell w międzyczasie grał solo. Także może to być jakiś pomysł, no i to już wtedy byłby koncert na pewno nie w namiocie, albo na scenie głównej, albo na leśnej. Jako jedna z raczej tych większych nazw, bo zespół urósł przez te wszystkie lata.
0: Tak, to taka może nie headliner, ale taka 22, 21, myślę, co, tak. Coś koło tego, więc no, ja słuchałem tego albumu, podpisuję się pod tym, że to jest dobra forma i no, liczę na to. Przy tych o tym rozmawialiśmy, że dobrze, że te takie wycieczki solowe Ronnefelda nie wpłynęły na kondycję zespołu, bo jego solowa twórczość nas nie przekonywała kompletnie, a tutaj się okazało, że są pozytywy, więc tylko się cieszyć.

say a few words.

0: Small. Niesamowite.
1: To jest płyta, w którym w tym momencie jest oceniana jako najlepszy album tego roku.
0: Niesamowity nomen, niesamowity nomen omen jajca. Ale no, nie wiem, szczerze powiedziawszy, co powiedzieć, o tyle, że to jest ich czwarta świetna płyta po prostu. Nie wiem, czy bym dał ich na pierwszym miejscu tego roku, nie zastanawiałem się nad tym kompletnie, no ale to jest w skali pięciogwiazdkowej czwórkowa płyta spokojnie. I nie wiem, jak oni to robią, że na wysokości czwartego albumu takiego pełnoprawnego, a przecież były jeszcze kolaboracje, nadal utrzymują bardzo równą formę. No ale trochę zazdroszczę i trochę się jaram, więc album Call of the Sun serdecznie polecam. Mi bardzo dobrze wszedł, mimo tego, że oczekiwania już na samym początku miałem wysokie. A do tego płyta sprzed lat 15, dwa wybory z albumu polskiego zespołu Plum, Śliwka, pod tytułem Hoax. No to jest jedna z tych płyt polskich, które w momencie mojego intensywnego, powiedzmy, śledzenia sceny krajowej, kiedy wchodziłem w muzykę alternatywną coraz głębiej i głębiej, no bo to było moje liceum po prostu. No bardzo dobrze mi ją kojarzę, to jest bardzo kompetentny indie rock. Nie wiem, co się dzieje z tym zespołem teraz. Prawdopodobnie już nie istnieje, bo nie znalazłem nic bieżącego na ich temat. Ale ta płyta była bardzo w porządku i jakoś tak sobie o niej przypomniałem. Kompletnie, szczerze powiedziawszy, bez żadnego jakiegoś konkretnego punktu zaczepienia. Jakoś tak do mnie to przyszło. I zagrałem z tej okazji dwa utwory z tej płyty.
1: Czasami tak też bywa. Zresztą pamięć to jest bardzo specyficzny twór. Czasami pojawia się jakiś bodziec, z którego nawet nie musimy sobie zdawać sprawy. Otwiera się konkretna szufladka w głowie i trzeba czegoś posłuchać. Albo coś się jakieś wydarzenie się przypomni. Na koniec jazzy, ale jazzy z dwóch różnych półek. Z jednej strony usłyszymy polski jazz w dwóch odsłonach, z dwóch tegorocznych płyt. Pierwsza to z tych propozycji to zespół Opady z płytą Owady, która zawiera po jednym utworze, każdy utwór jest poświęcony konkretnemu owadowi. W jednym wypadku jest więcej utworów poświęconych jednemu owadowi, ale to dlatego, że ten owad przyjmuje różne postaci w zależności od formy rozwoju, więc mamy larwę, poczwarkę i mago. Bardzo dobry album i liczę na to, że zespół Opady wyjdzie spoza Krakowa, bo bardzo na to zasługuje. I druga rzecz to zespół Postchrom. Widzę, że ta płyta głównie dzięki działalności blogowej pojawiło się trochę ocen tego albumu i bardzo dobrze, bo to jest świetna płyta. To są mniej więcej te rejony, co Bogen, to znaczy jazz, ale bardzo gęsty, jesienny, dobijający. Na okładce zresztą ma albo Bizona, albo to jest nasz poczciwy odpowiednik Bizona. Ciężko mi to ocenić. Może to być żółw, może to być Bizon, nie jestem pewny.
0: Ten taki garb średnio pasuje na żubra takiego typowego. To brzmi rzeczywiście, wygląda, przepraszam, bardziej jak Bizon.
1: I to jest też zespół, który można gdzieś skleić również z Ciśnieniem, bo mamy utwór, który Pan Bydląt, a Ciśnienie ma utwór Bydło, bodajże. Także jakieś tam są połączenia. Też liczę na to, że ten zespół wypłynie. Bardzo na to zasługuje. Zobaczymy. I inna odsłona jazzu, bardziej tradycyjna. ECM, im jestem starszy, tym bardziej to, co ukazuje się w ECM-ie, przynajmniej pojedyncze nagrania, mi się podoba. To bywa jazz ambientowy i jednostajny, ale czasami takie wyciszenie jest potrzebne i takie płyty jak płyta Terry'ego Rybdala pod tytułem Terry Rybdal są potrzebne. Chciałem powiedzieć, że to jest debiut, ale to nie jest debiut co Terry Rybdala, bo wcześniej wydał

0: Public House. Natomiast no, to jest płyta sygnowana tylko imieniem i nazwiskiem, więc pewnie dlatego tak mi się powiedziało. Świetny album, długie formy, bardzo wyciszony, sporo improwizacji. Gra tutaj też Bobo Stenson i Edgar Barek, więc no, skład świetny i płyta znakomita.
1: To by było na tyle na dzisiaj. Trochę tego jazzu trzeba zagrać, więc nie będziemy przedłużali. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień już w ostatniej audycji września. Piotr Worobiej,
0: Jakub Buszek.
1: czyli Worek Busz.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Texas.

nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu.

Mamy dzisiaj wtorek, 22 dzień września i 265 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim i Maurycy, ale także Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram. Soni z Anton życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Dawcy Szpiku, dodatkowo Światowy Dzień Nosorożca, Dzień Ćwiczeń przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. No tak, nie wiem, czy skuteczne. No i dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. No prawdę mówiąc, to chyba ja dzisiaj świętować nie będę. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę wam zaproponować koncert, co się zowie. Już w czwartek o godzinie 19 w Gwarku Dom Zły koncertować będzie zespół prosto z Puław, a poza tym, no chociaż nie, Puław i Warszawy, ale to chyba mniej istotne. Istotniejsze jest to, że będzie głośno i będzie ostro. To akurat mogę wam zagwarantować. Czwartek, klub Gwarek o godzinie 19. I do przypomnienia, Rejmonta 17. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dzisiaj mamy jedną z ostatnich szans obejrzenia Odysei Christophera Nolana z doborową obsadą, a film bazujący oczywiście na jednym z najstarszych eposów znanych ludzkości, czyli Odysei Homera. A mamy tutaj Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu. No, niezbyt mu to idzie, ale nie zmienia to faktu, że przygód co niemiara. A film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 17.20. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, od razu mocno. Małopolska Noc Naukowców w najbliższy piątek wiecorem 25 września. Wszystko rozpocznie się, no, po z grubsza około godziny 18. Natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o Politechnikę, a na Politechnice aż 7 wydziałów przygotowywało różne atrakcje związane akurat z tym wydarzeniem. Ze swej strony dorzucę jeszcze jedną sprawę, że no jakby to powiedzieć, nie wszystkie wydarzenia są, że tak powiem, dostępne bez ograniczeń czy limitów, a wynika to z tego, że chociażby symulator tramwaju wymaga oczywiście zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu, no i oczywiście dopuszczania po kolei jednej osoby, żeby, no powiedzmy, te kolejki nie robiły się zbyt duże. Ale nie dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie tego przypadku, natomiast jest ich oczywiście więcej. Oznacza to w praktyce, że na niektóre z tych atrakcji, które przygotowały wydziały Politechniki, trzeba wcześniej się zarejestrować i ustalić sobie termin. W związku z tym przypominam, że na stronach uczelni, tam jak będziecie klikali w odnośniki związane akurat z poszczególnymi wydarzeniami, to możecie ewentualnie spróbować również się zalogować, zarejestrować i zaklepać sobie termin. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich wydarzeń, ale nie zmienia to faktu, że są i takie, moi drodzy. W związku z tym przypominam, Małopolska

noc naukowców. Już najbliższy piątek od godziny 18 z grubsza, a będzie to trwało w różnych przypadkach do późnych godzin wieczornych, późnych godzin nocnych, bo 22, no to w pewnych warunkach oczywiście jest pora już jak najbardziej nocna. To tyle, jeżeli chodzi o noc naukowców. No i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia na naszej uczelni. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radia Nowinki, a co za tym idzie, zapraszam, abyście weszli na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknęli przycisk włącz radio, no bo dalej to już wszystko po naszej stronie. My gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonałą atmosferę. A dla tych, którzy chcieliby spróbować sił w prowadzeniu, realizacji radia, czyli po prostu radiu na żywo, a ściślej chodzi o współpracę z nami, to oczywiście też zapraszam do kontaktu albo mailowego, albo osobistego. Przypominam, nowinki@pk.edu.pl to akurat adres mailowy nowinkowo-radiowy, a jeżeli chodzi o adres radia Skarżyńskiego 7 DS3 parter lokal numer 6, to jest główna siedziba Radia Nowinki. A skoro już tyle zdążyłem powiedzieć, to dorzucę jeszcze, że można nas oczywiście słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wspomniana strona internetowa i przycisk włącz radio. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że już jutro, tuż po godzinie 9 poranek, natomiast wieczorem o 20 kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorową porą Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na ocean bez miaru muzyki i na pewno zaskoczą Was po raz kolejny tym, co przygotowują do odsłuchania.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: gwoli formalności na sam początek tej audycji zaznaczę to, co zaznaczaliśmy przed tygodniem. Z waszej perspektywy przed tygodniem, z naszej perspektywy 5 minut temu. Nagrywamy dwie audycje ciurkiem, ponieważ w tygodniu, kiedy mieliśmy przygotować ten program, no, mnie po prostu nie było w Krakowie przez większość czasu i musieliśmy sobie trochę ścieśnić nagrywanie, więc przepraszamy, jeżeli będzie to słychać po naszych wokalach, chociaż nie sądzę, jesteśmy względnie na ten moment przynajmniej jeszcze rzeźcy. Mam nadzieję, że tak się utrzyma do końca procesu nagrań tej audycji. Jeżeli to będzie słychać w tym, że no nie omówimy bieżących premier, bo ta audycja w momencie, kiedy jej słuchacie, była przygotowana dwa tygodnie temu. Ale do formalności przechodząc, gwoli takich rzeczy czysto technicznych, to jest po pierwsze Worek Buszu, czyli Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek,
0: a po drugie audycja poświęcona muzyce bez tematu przewodniego, to co nazywamy randomami, czyli koncerty, nowe płyty, nowe zjawiska. I ja chcę zacząć od zjawiska, którego nie rozumiem i które mnie dzisiaj, kiedy się przygotowywałem do tej drugiej audycji nagrywanej dzisiaj, czyli do tego, co właśnie słyszycie, które zaobserwowałem w ponownym jakby znalazłem kolejny dowód na to, że to zjawisko istnieje i ja go już nie czaję trochę. Mianowicie jakiś taki ciąg środowiska alternatywnego do rehabilitowania nierzadko na siłę wykonawczyń popowych, które grały w swoim czasie mainstreamowy pop i nierzadko po prostu bardzo słaby pop. Po prostu dotarło do mnie, jak wysoką notę ma płyta Rebecca Black na popularnym portalu Rater Music i ja wiem to już od jakichś, nie wiem, 9 godzin powiedzmy, nawet może i więcej, ale ja nadal jestem trochę w szoku, bo przesłuchałem sobie to i szczerze mówiąc ja jakby nie czuję tego, w sensie bywały już takie sytuacje, i tym jakby w ogóle temu wątkowi poświęciłem całą swoją część tego wejścia. Bywały takie sytuacje, kiedy tego typu rehabilitacja była uzasadniona. Uważam na przykład, że Carly Rae Jepsen rzeczywiście z tego takiego z szufladki Call Me Maybe wyrwała się do naprawdę przyjemnego elektropopu i zagrałem jeden numer, który tego dowodzi. Lubię sobie wracać do tego 2018 roku, kiedy był hype na to. Zagrałem Higher z tej takiej pierwszej epki, na której się trochę bardziej wybiła poza typowe brzmienie do radia. Całkiem nieźle robi to też Olivia Rodrigo, może nie powalająco, ale nadal ok, która wydała nową płytę, która to płyta też jest oceniana dość dobrze, ale nie aż tak skrajnie wysoko jak Rebecca Black i wydaje mi się to dużo bardziej trzymane w ryzach. Z tego też jeden singielek sobie wyciągnąłem. No i wziąłem jeden numer z tego albumu Rebeki, to jest The Age of Exhibitionist. Ja mam problem z tym albumem jakby taki, że tam za bardzo nie ma duszy. Ja wiem, że to jest kwestia uznaniowa czysto, wiem, że to jest rozmowa o emocjach, ale to jest dość kompetentne jakby odrobienie lekcji z popu alternatywnego, ale mam wrażenie, że to jest wszystko taka klisza na kliszy, nie? Że ona się trochę w tym męczy. Wszyscy kiedyś śmialiśmy się z Friday. Wszyscy pamiętamy, jaki to był kasztan. I jakby będę trochę boomerski, może teraz aktualnie, nie wiem, czy jakkolwiek to zabrzmieć, trochę mnie to nie obchodzi, ale Friday było jakby... To było szczere. Brakuje mi tego sformułowania.
1: Jeszcze powiedz, że świeże. Chcę sprawdzić, czy ona to gra na koncertach.
0: Czy ona w ogóle jakby...
1: Wiesz, że może nas czekać to, że pojedziemy na jakiegoś Vogue Vectora i tam będzie Carly, tam będzie Rebecca Black i...
0: Zobaczmy. Jezu, ona gra party rock.
1: Ej, Nina Girachi cover.
0: Ej, nie wiem, w sensie... Co tu się dzieje? Dbacie o reakcję live z tego, jakby widzimy...
1: To są play... same covery.
0: Są same covery.
1: Bany, tylko jest...
0: Jest jeden własny numer na 11.
1: Party rock anthem.
0: Tak. Ale jakby ja trochę nie rozumiem tego klucza, nie? Bo tutaj są...
1: A, to DJ set, okej. Okay. A, to nieważne.
0: Okej, okay, czyli nie ma tak źle.
1: Próbę.
0: Nie ma tak źle. No ale generalnie jakby nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ona Znaczy, no dobra, no.
1: Ale widzisz, nie zagrała żadnej swojej piosenki na DJ sesji. To też o czymś świadczy.
0: Tak, w sensie ja jakby jestem w stanie uwierzyć w to, że ona jakby szczerze trochę ewoluowała muzycznie, że to jest jakaś jej, używając to niesamowicie młodzieżowego słowa, szczera zajawka.
1: Nie gra tej słynnej. A dobra, jest, ale połączone z czymś innym.
0: Możliwe, że się trochę wstydzi
1: Tak,
0: ten.
1: Sugar Water, Cyanide, połączone z Friday the 13th.
0: Tak, i jakby wierzę w szczerość tego, że ona w to idzie. Jakby nie ma powodu kalkulować, bo uważam, że generalnie to, ile tam spłynęło na nią hejtu, to jest nadużywane słowo, ale uważam, że akurat w kontekście Friday jest dość adekwatne. Ile spłynęło na nią złych słów i hejtu za ten singiel nieszczęsny sprzed jakichś około 15 lat. No to mogłaby się równie dobrze załamać i w ogóle jakby odstąpić od muzyki, pójść w innym kierunku, a ona się jakoś tam odbiła od tego dna i jest teraz nawet doceniana. Natomiast no, ja nie widzę w tym tego pierwiastka szczerości, który jest niedefiniowalny totalnie i wiem, że może trudno jest to jakoś uplastycznić, unaocznić, ale wiecie, o co mi chodzi, mam wrażenie, wiedzą Państwo. No, jakby nie czuję tutaj. Nie czuję tutaj duszy. Kiedyś to była muzyka, prawda, na instrumentach, a nie.
1: A ja sobie popatrzyłem w międzyczasie, jak wyglądała rozpiska jej trasy i w zeszłym roku w lecie to była tylko Australia, Kanada i Stany, co oznacza, że możemy rzeczywiście dostać Rebecca Black w Europie w festiwalowym lecie 2027.
0: To jest możliwe, bo też patrząc nawet po samych filtrach państw, nie? Ona rzadko zahacza Europę. Ktoś może po nią sięgnąć w końcu.
1: No i nie wiem, czy to byłby headliner, ale w epoce tych samych headlinerów mógłby to być gdzieś headliner. Jeden widzę dobra, była jakaś mała trasa w marcu 2025 i to było tylko i wyłącznie Irlandia, Szkocja i Anglia i tyle. Dobra, były też Niemcy, Holandia i do tego jest ograniczona trasa europejska, ale naprawdę jest możliwe, że my wybierzemy jakiś festiwal, kupimy bilety nauczeni Lizboną i zaraz się okaże, że gra tam też Rebecca Black.
0: Tak, ale w ogóle teraz się jakby zorientowałem, czy zorientowałem, sprawdziłem po prostu, ile ona ma lat. I ona w momencie, kiedy wydawała Friday, miała lat 13. To nie jest moment, kiedy ludzie powinni wypuszczać rzeczy, które sobie śpiewają do internetu. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie każdy z nas miał nagrane jakieś takie występy, o których wolałoby zapomnieć. Rebecca Black miała to nieszczęście, że zaczęła robić to w erze internetu. Odkuła się, ja to doceniam, natomiast nie muszę nad tym odkuciem się szaleć, no i nie szaleję. Natomiast widzę właśnie taki trend, który jakby nakazuje szukać rzeczy wyższych w miejscach, gdzie teoretycznie szuka się muzyki niskiej. I ja nie mówię, że Rebecca Black jest muzyką niską, ale dużo jest takiej tonacji ostatnio w muzyce alternatywnej, w środowisku alternatywnym, które każe szukać rzeczy właśnie, uwznieślać to, co nie wiem, czy zawsze powinno być uwznieślone, a może po prostu zasługuje na uśmiech i te pomachanie rączką optymistycznie, z radością, że się odkuje i tyle. Ja nie uważam, że to jest płyta na jakieś wysokie noty.
1: Duże przeskoki między ilością wyświetleń wideo, też to chciałem sprawdzić. To rzeczone Friday to jest 171 milionów wyświetleń, nie wiem czy to dużo, czy to mało. Wydawało mi się, że swego czasu no to była piosenka, której nie dało się uciec i uzbierało więcej. Nie uzbierało. Świeże piosenki to jest kilkadziesiąt tysięcy tylko odtworzeń, więc nie wiem jak to pod kątem festiwali wygląda. Ja zagrałem z innej paki artystkę, mianowicie Courtney Barnett, która wydała swój najlepszy album od lat. Od 8 lat konkretnie, według mnie, czyli od płyty Tell Me How You Really Feel, która jest albo na tym poziomie, albo nawet ciutkę lepsza niż ten album. Płyta Creature of Habit ukazała się pod koniec marca 27. I w zasadzie, oprócz tego, że na jej korzyść działa to, że to jest bardzo zwarty album, to jest 10 piosenek, nawet nie ma to 40 minut. To praktycznie nie ma słabych punktów, jest bardzo dobrze to album wyprodukowane. Nie ma też takich spokojniejszych momentów, ale takich, które mogą wręcz zanudzić, co się zdarzało na ostatnich płytach, szczególnie na Things Take Time właśnie. I też trochę na płycie z Kurtem Weilem, która jest bardzo, bym powiedział, taka zwałowa, że użyję potocznego sformułowania, bo Kurt Weill też ma taki głos i taki prezentuje styl człowieka, który działa na bardzo zwolnionych obrotach. Kurtney Barnett też w swoich niektórych momentach ma podobny styl i tutaj niekoniecznie dwa minusy dawały plus, to była płyta niezła, ale w kontrze do debiutu, który dla mnie był jedną z najlepszych płyt rockowych ostatnich iluś tam lat, no to było jednak rozczarowanie. Teraz w końcu Kurtney Barnett wraca na świetnym poziomie. Czy zaowocuje to festiwalami w przyszłym roku? Zobaczymy, bardzo bym chciał. Nigdy nie było Kurtney Barnett na ofie. No i bardzo bym chciał.
0: Tak,
1: Zobaczymy.
0: nie było jej nawet jakby w okresie, kiedy, w sensie inaczej, no, w momencie, kiedy Kourtney Barnett była dużą sensacją po prostu w blogosferze, w mediach alternatywnych, to Off Festival był już na tyle duży, że potrafił ściągać takie rzeczy przed czasem.
1: Tak.
0: Kourtney Barnett się nigdy na to nie
1: Za to
0: załapała.
1: została ściągnięta do Opola, gdzie ją zobaczyliśmy.
0: Tak, więc no coś za coś, ale faktycznie na ofa by pasowała i również bardzo bym chciał. A propos tego, co na samym początku mówiliśmy o tym, że być może nie będziemy jakoś zbyt świezi w tej audycji, no gadałem ponad 10 minut.
1: Ale to
0: Więc
1: też było o czym, bo taki
0: tak.
1: po pierwsze dosyć ciekawy temat się pojawił, jeżeli chodzi o pewien nurt, a po drugie sama artystka, po którą sięgnąłeś, jest na tyle nieoczywista, jak na audycję z gruntu rzeczy alternatywną, że trzeba było coś tam
0: No
1: więcej.
0: właśnie to też trochę o to chodzi, że ta nieoczywista artystka jest trochę wpychana do gardła przez niektórych, a ja nie chcę, ja naprawdę nie chcę. Więc no, ale dobra, szanuję Rebekę Black, nie muszę za nią szaleć i tyle. Słyszymy się za chwilę.
2: We saw the sign in the garden when we drove past today. Under offer, it says. We always promised we'd go and view the old house when it went on the market, just to see how it looks after all these years, with those big extensions, the new windows and doors. So we looked it up online and had a flick through the brochure. It was fucking heartbreaking. They've ripped out the bespoke couch from the back room where we used to play the snares and demolished the corner where we put the Christmas tree. They've moved the kitchen to where the garage was and built a granny flat right over into the garden, that beautiful garden where I built your swing. And remember where Mum's cabinet was, the one with the statuette she claimed was haunted. And you could stand there and look out at the trees. All you can see from there now is concrete. And the front porch, where I would intercept all those letters from school, and where I launched our dad through the window, that's all gone too. Bedrooms are pretty much intact though, apart from the new bad layout and tacky decor. It's funny to know all those monsters we drew on the walls are still there, hidden underneath that awful wallpaper. It's an architectural crime, that's what it is. this gorgeous old modernist house, designed with love in its form and functions, all destroyed now by bad taste and disrespect. It's like they've sanded

0: I'm Steny.
1: Teraz było trochę krócej, ale to dlatego, że rozgadaliśmy się wcześniej. Zapewne też teraz nie będziemy mówili aż tyle. No dlatego, że jest zjawisko, które przynajmniej przychodzi opisywać, jest dużo bardziej znane. No i też nie ma za bardzo przestrzeni do jakichś niesamowitych dywagacji, o tyle, że po prostu muszę pochwalić. Nowa płyta Arab Strap jest prawdopodobnie najlepszą bądź drugą najlepszą od momentu ich reaktywacji. Mowa o wydanym 4 września albumie Half Told Tales. Mówię prawdopodobnie, bo ja pamiętam, że bardzo lubiłem As Days Get Dark, ale od tego upłynęło 5 lat i muszę sobie po prostu odświeżyć, żeby mieć świadomość tego, jak te płyty się zestawiają ze sobą. Natomiast no, to jest płyta trochę brudniejsza, jeżeli chodzi o brzmienie od poprzednich, ale to od dwóch poprzednich po reaktywacji, ale to tej muzyce siedzi. Tam jest trochę taki, to jest taka trochę estetyka no, muzyki, nie wiem, do whisky, ale takiej dobrej muzyki do whisky, dynamicznej, z pazurem, jakkolwiek to znowu umysłu nie zabrzmi. Bardziej indie rockowej niż tej takiej typowo slow corowej, jakiej znamy Arab Strap. No ale to po prostu siedzi. To się po prostu sprawdza. Miałem jeszcze jedno takie porównanie gdzieś z tyłu głowy, ale mi umknęło, więc ja po prostu oddam ci głos i może ono do mnie wróci.
2: Ja z kolei zagrałem psychodelię, ale taką psychodelię, która nie jest jakoś bardzo eksperymentalna. Zespół Holywave, ich najnowszy album o tytule I'm Dada, zresztą piosenka tytułowa. Znowu nadrabianie premier, w tym wypadku to premiera lipcowa. I zaskakujący w ogóle album. No ja miałem z Holywave ten problem, że to jest zespół, który nakrywa muzykę trochę taką momentami zbyt rozmemłaną i zbyt easy listeningową, nie mającą nic w tych swoich mniej jakościowych nagraniach, co by ze mną na dłużej zostawało. Natomiast najlepsze ich nagrania, no to są naprawdę ciekawe rzeczy. Płyta Interloper z 2020 roku to jest rzecz, która mi się najbardziej podobała tego, co dotychczas robili, ale płyta I'm Dada to jest mniej więcej podobny poziom. Tam coś się dzieje. Pojawiają się struktury, które mnie ciekawią. Jest trochę krautowania. Trochę nawet dubu. Bardzo dobra płyta. I jedno z zaskoczeń, które mnie spotkały. I to z tych przyjemniejszych, także warto też sięgać czasami po wykonawców, których nie jest się wielkim fanem, a co najwyżej jest się lekko zainteresowanym tym, co robią, bo może się okazać, że nagrali swój najciekawszy album i akurat ta płyta z kimś zostanie.
1: Tak było w tym przypadku i bardzo się z tego cieszę.

0: To, co teraz robię, to jest próba zapowiedzenia, a nawet nie tyle próba zapowiedzenia, przepraszam. Myślałem, że to wychodzi wcześniej, myślałem, że jeszcze we wrześniu, a to nie jest próba zapowiedzi, tylko w takim razie zapowiedzi czegoś, co wy już znacie, a ja jeszcze nie, tylko zapowiedzi w ogóle nowej płyty. Mianowicie Fat Dog, czyli płyta, czyli, a przepraszam, zespół, który był trochę sensacją. Zarówno na Ostrawie, kiedy myśmy ich widzieli po raz pierwszy, a także na festiwalu, kiedy spotkał się z bardzo, bardzo dobrymi recenzjami. No, przychodzi test drugiej płyty, która zostanie wydana 2 października pod tytułem Cancel Me, I'm Tired. Nie wiem, czy są zmęczeni, mam nadzieję, że jednak nie. Chociaż patrząc po ocenach, które zbierają poszczególne single z tego albumu, no to czasem są bardziej zmęczeni, czasem są mniej. Ja zagrałem single pod tytułem Shit Love, czyli jedyny, który sprawdzałem, i on jest ok. A do tego Running z pierwszej płyty, która poniosła się dużym echem i była po prostu też bardzo dobra.
1: Ja z kolei mam zespół, który ma sporo punktów wspólnych z Fat Love i nawet słuchając tej płyty Fat Doga tam słyszałem, a nie spodziewałem się, że uda się je zestawić w audycji, także ciekawie, to jest kolejny zespół z Win Scene i to jest zespół, który ma w składzie oprócz gitar, oprócz basu, oprócz klawisza, ma też saksofon i ma też trąbkę, także to jest ten punkt styczny. Nie wiem, czy grają na koncertach Satisfaction, ale może grają jakiś podobny cover. No i być może też grają tak dobre koncerty i być może tych już usłyszymy. To jest zespół, o którym już od kilku lat było głośno, bo pierwsze dwie epki, znaczy te nie pierwsze, ale powiedzmy, bo pierwsza była w 2020 roku, jeszcze była dosyć niezależna, ale te dwie kolejne epki, czyli Tilted Stream, Runs Dry i My Eyes Brother, to były rzeczy, o których już się mówiło. Ale potem była przerwa, 3 lata przerwy od ostatniego wydawnictwa niepełnowymiarowego i debiut ukazał się w tym roku, to jest płyta The Sweet Goodbye i to jest bardzo dobra płyta. Dużo srok się łapie za ogon, używasz czasami tego sformułowania, to ja też go użyję. Mamy tutaj momenty i gotycko-rockowe, i jazz-rocka, i post-punk, i jakieś powidoki dalekie z Sound System albo tych zespołów, których LCD Sound System pewnie słuchało, czyli tam James, Chance and the Contortions i tego typu rzeczy. Świetny zespół, czy europejskie lato festiwalowe zobaczymy, ale chciałbym, bo wprawdzie Windmill Scene to już też jest w zasadzie scena wytrych, dużo tam, całkiem sporo tych zespołów się pojawiło przez lata, ale być może jest to jakiś kierunek, no nawet eksperymentalny, żeby ściągnąć te mniej znane zespoły ze sceny Windmill i jeden dzień poświęcić, zobaczymy, wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. I druga rzecz, zespół Ice Age, który wrócił z płytą For Love of Grace and the Hereafter, i wrócił z bardzo dobrym skutkiem. Miałem problemy z kierunkiem, w którym poszła płyta Sick Shelter. No to już było brzmienie bardzo indie rockowe, ale dosyć spłaszczone, szczególnie produkcja mnie tutaj uwierała. Dostaliśmy po tych 5 latach płytę, która jest w połowie drogi między tym bardziej chropowatym Ice Age'em, a dobrymi indie rockowymi jakościowymi piosenkami. Czyli jest płyta, która i czasami uwiera, i czasami chrobocze. Mamy nawet solo na rekorderze w jednym z tych utworów, które przyniosłem. Ice Age City Fluted, można powiedzieć. Tutaj nastąpiło. Nie wiem, czy na żywo też. To jest bodajże piosenka The Wicked, na dwóch, które przyniosłem. Nie wiem, czy na żywo też to wykonują, ale taki powrót Ice Age po 11 latach, 12 nawet, tyle, że no nie wiem, czy to jest możliwe, o tyle, że dotychczas wykonawcy na OFE pojawiali się 2 razy w zagranicznym. Tutaj by Ice Age pojawiło się po raz 3. Tyle, że jako, że to był powóz po 12 latach, no to może taka agencja już nie obowiązuje, nie wiem.
0: No, zdarzały się takie sytuacje. Znaczy, nie bezpośrednio, ale no już ten festiwal egzystuje na tyle długo, że już się mogą zdarzyć takie sytuacje.
1: Szczególnie, że Elias Ronertwell w międzyczasie grał solo. Także może to być jakiś pomysł, no i to już wtedy byłby koncert na pewno, nie w namiocie, albo na scenie głównej, albo na leśnej. Jako jedna z raczej tych większych nazw, bo zespół urósł przez te wszystkie lata.
0: Tak, to taka, może nie headliner, ale taka 22, 21, myślę, co, tak. Coś koło tego, więc no. Ja słuchałem tego albumu, podpisuję się pod tym, że to jest dobra forma i no, liczę na to. Przed Hanem o tym rozmawialiśmy, że dobrze, że te takie wycieczki solowe Ronefelda nie wpłynęły na kondycję zespołu, bo jego solowa twórczość nas nie przekonywała kompletnie, a tutaj się okazało, że są pozytywy, więc tylko się cieszyć.

0: Są znaki na niebie i ziemi, zazwyczaj metalowe i jazzowe, że zbliża się koniec audycji, no i inaczej jest teraz. Zaczęliśmy od metalu i noise rocka, które są po mojej stronie. Nie mam dziś żadnego jazzu, więc za chwilę sekcja jazzowa będzie należała do ciebie. Natomiast gwoli formalności. Mówiliśmy o festiwalu w poprzednim wejściu i to się dobrze składa o tyle, że no Chad Pyle to była jedna z najgłośniejszych nazw edycji tegorocznej. I doczekaliśmy się już płyty, którą zapowiadali pod kątem jesieni. Doczekaliśmy się albumu Call of the Sun. Ja grałem jeden utwór, który ją promował, bo miał fantastyczny tytuł Pen is Small.
1: I to jest
0: Niesamowite.
1: płyta, w tym momencie jest oceniana jako najlepszy album tego roku.
0: Niesamowity nomen omen jajca. Ale no, nie wiem, szczerze powiedziawszy, co powiedzieć o tyle, że to jest ich czwarta świetna płyta po prostu. Nie wiem, czy bym dał ich na pierwszym miejscu tego roku, nie zastanawiałem się nad tym kompletnie, no ale to jest w skali pięciogwiazdkowej czwórkowa płyta spokojnie. I nie wiem, jak oni to robią, że na wysokości czwartego albumu, takiego pełnoprawnego, a przecież były jeszcze kolaboracje, nadal utrzymują bardzo równą formę. No ale trochę zazdroszczę i trochę się jaram, więc album Call of the Sun serdecznie polecam. Mi bardzo dobrze wszedł, mimo tego, że oczekiwania już na samym początku miałem wysokie. A do tego płyta sprzed lat 15, dwa wybory z albumu polskiego zespołu Plam, Śliwka, pod tytułem Hoax. No to jest jedna z tych płyt polskich, które w momencie mojego intensywnego, powiedzmy, śledzenia sceny krajowej, kiedy wchodziłem w muzykę alternatywną coraz głębiej i głębiej, no bo to było moje liceum po prostu. No bardzo dobrze mnie kojarzę, to jest bardzo kompetentny indie rock. Nie wiem, co się dzieje z tym zespołem teraz. Prawdopodobnie już nie istnieje, bo nie znalazłem nic bieżącego na ich temat, ale ta płyta była bardzo w porządku i jakoś tak sobie o niej przypomniałem. Kompletnie, szczerze powiedziawszy, bez żadnego jakiegoś konkretnego punktu zaczepienia. Jakoś tak do mnie to przyszło. I zagrałem z tej okazji dwa utwory z tej płyty.
1: Czasami tak też bywa. Zresztą pamięć to jest bardzo specyficzny twór. Czasami pojawia się jakiś bodziec, z którego nawet nie musimy sobie zdawać sprawy. Otwiera się konkretna szufladka w głowie i trzeba czegoś posłuchać. Albo jakieś wydarzenie się przypomni. Na koniec jazzy, ale jazzy z dwóch różnych półek. Z jednej strony usłyszymy polski jazz w dwóch odsłonach, z dwóch tegorocznych płyt. Pierwsza to z tych propozycji to zespół Opady z płytą Owady, która zawiera po jednym utworze. Każdy utwór jest poświęcony konkretnemu owadowi. W jednym wypadku jest więcej utworów poświęconych jednemu owadowi, ale to dlatego, że ten owad przyjmuje różne postaci w zależności od formy rozwoju, więc mamy larwę, poczwarkę i mago. Bardzo dobry album i liczę na to, że zespół Opady wyjdzie spoza Krakowa, bo bardzo na to zasługuje. I druga rzecz, to zespół Postchrom. Widzę, że ta płyta głównie dzięki działalności blogowej pojawiło się trochę ocen tego albumu i bardzo dobrze, bo to jest świetna płyta. To są mniej więcej te rejony, co Boren, to znaczy jazz, ale bardzo gęsty, jesienny, dobijający. Na okładce zresztą ma albo Bizona, albo to jest nasz poczciwy odpowiednik Bizona. Ciężko mi to ocenić. Może to być żółw, może to być bizon, nie jestem pewny.
0: Ten taki garb średnio pasuje na żubra takiego typowego. To brzmi rzeczywiście, wygląda, przepraszam, bardziej jak bizon. Chyba.
1: I to jest też zespół, który można gdzieś skleić również z ciśnieniem, bo mamy utwór, który Pan Bydląt. a ciśnienie Małotwór Bydło bodajże. Także jakieś tam są połączenia. Też liczę na to, że ten zespół wypłynie. Bardzo na to zasługuje. Zobaczymy i inna odsłona jazzu, bardziej tradycyjna. ECM, im jestem starszy, tym bardziej to, co ukazuje się w ECM-ie, przynajmniej pojedyncze nagrania mi się podoba. To bywa jazz ambientowy i jednostajny, ale czasami takie wyciszenie jest potrzebne i takie płyty jak płyta Terry'ego Rybdala pod tytułem Terry Rybdal są potrzebne. Chciałem powiedzieć, że to jest debiut, ale to nie jest debiut co Terry Rybdala, bo wcześniej wydał album z Bleak House. Natomiast no, to jest płyta sygnowana tylko imieniem i nazwiskiem, więc pewnie dlatego tak mi się powiedziało. Świetny album. Długie formy, bardzo wyciszony, sporo improwizacji. Gra tutaj też Bobo Stenson i Edgar Barek, więc no, skład świetny i płyta znakomita.
0: To by było na tyle na dzisiaj. Trochę tego jazzu trzeba zagrać, więc nie będziemy przedłużali. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień już w ostatniej audycji września. Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: czyli Worek Busz.

Opus Dei, o właśnie Opus Dei, jeżeli oglądaliście filmy, w których akurat to stowarzyszenie niby się pojawiało, no to macie szansę pierwsze trzy odcinki obejrzeć, no i coś więcej dowiedzieć się oczywiście o Opus Dei. Dodatkowo jeszcze budka z przekąskami do szpiku kości, tudzież Czas Kruka, to akurat troszeczkę ciemniejszy tytuł. Dlaczego chciałem mówić wam o Paolo? Tak sobie próbuję w tym momencie na szybko powiedzieć. Mamy tutaj człowieka z klasy robotniczej, który wkracza w życie Teofana, wschodzącej gwiazdy polityki, jednym słowem takie pogodzenie ognia z ogniem, nie, ognia z wodą, może tak. Na sobotę Moc tych liści i Omaha, natomiast w niedzielę Nowa Szalongowska, pierwszy odcinek, Ostre Wsięcie, 13 sezon, pierwszy odcinek, Jestem z Polski, 18 odcinek, pierwszy od 18 sezon, pierwszy odcinek, moi drodzy. To HBO Max tylko, a my przecież dochodzimy do następnych. Czyli idąc po kolei, teraz Disney Plus, moi drodzy. Przypominam, że jest nowy odcinek Mandaloriana i Grogu. Wersja filmowa już jest dostępna oczywiście od jakiegoś czasu, także możecie sobie pozwolić na obejrzenie tego na Disneyu oczywiście. Dodatkowo Krwawe Miasto polecam, serial nowy, on jest już od paru dni, ale myślę, że warto o nim pamiętać, się do tego przestawić. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które mogą być no powiedzmy oczekiwane nawet, to podpowiem, że od dzisiaj Toy Story 5 jest na Disneyu do obejrzenia, także możecie już się do tego mocno przyłożyć. Dodatkowo jeszcze Tajemnicze Słonie Angolii, to będzie od pojutrze, od piątku dostępne. No i Górnicy Chile, czyli Wyścig z Czasem, to jest od 26, czyli od niedzieli, nie, od soboty, moi drodzy. Chodzi tam o wypadek w kopalni, w którym akurat zostali umieścieni na dole górnicy, no i ruszyła akcja, która miała na celu ich uwolnienie. No i jeszcze jedno, od 30 września, czyli od przyszłej środy, Jachty Marzeń Monaco i Rekrut, siódmy sezon, moi drodzy, siódmy sezon Rekruta, jakby co, to na FX-ie chyba leci w tej chwili, także możecie też sobie pooglądać, jakby co. Jeżeli chodzi o propozycje Netflixowskie, to ja zaczynam od propozycji licencyjnych. Mumia od 1 do 3 odcinki, znaczy odcinki Mumia 2 i Mumia 3. To będzie od niedzieli do obejrzenia na serwisach Netflixa licencyjnie. Również od niedzieli Irrutin Medical Dragon sezon drugi w całości, natomiast od wtorku The Eagles Historia Legendy, no tutaj akurat bez komentarzy, bardzo muzyczna propozycja. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to przypominam, że Lalka jest od tygodnia mniej więcej dostępna na Netflixie, polecam do obejrzenia, niekoniecznie po to, żeby krytykować czy się wykłócać, ale w każdym razie na pewno, żeby ewentualnie, no powiedzmy, mieć inne spojrzenie na lekturę niż tylko to, co wynikało z wcześniejszych ekranizacji, czy ewentualnie opisów. Hips Corpus to również od dzisiaj jest na serwisach Netflixa, jak i również Łąka, Złoty Los też. Od jutra Urojenia i Inny Świat, jak również Moi Smutni Zmarli. Natomiast jutro, czyli od 25, Una Bomber i Ostatnia Zagadka, dodatkowo Steel Ball Run, czyli etapy 2 do 3, też do obejrzenia. Natomiast od wtorku Monoke, rozdział trzeci, czyli Klątwa Węża, jak również Lego One Piece, to również jest od wtorku do obejrzenia na serwisach Netflixa. No i tym sposobem w zasadzie zostało nam już chyba tylko, co nam zostało, Amazon Prime. Natomiast podpowiem,

Chyba tą ostatnią rzecz. Nie sprawdzałem dzisiaj, co nowego wrzucili, ale generalnie duży pakiet był jak zwykle na początku września. Powiem tyle, że Wielki Marty, oscarowa produkcja, walczyła o Oscary mężnie, dzielnie i Złote Globy i masę innych nagród oczywiście. To jest do obejrzenia jak najbardziej z Timothy Chalamet'em na ekranach komputerów, no, lub innych urządzeń, które podłączone są do serwisów Amazona. Król dopalaczy to akurat polski element do obejrzenia też od paru dni, jak i pani Dobfire, doskonała rola z przebieranką oczywiście. Myślę, że tata, który chce się opiekować swoimi dziećmi, powinien ruszyć niejedno serce. Elf to akurat też od jakiegoś czasu do obejrzenia. Dodatkowo rzucam jeszcze, że Rodzina Adamsów w komplecie jest do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, uwaga, Tomb Raider, ta starsza wersja do obejrzenia. No i moi drodzy, też oscarowe i dalej straszące, pomimo tego, że to jest 20 ileś tam lat. Milczenie owiec, moi drodzy, z młodziutką Judy Foster w roli głównej. Też powinno wam to się spodobać. To Carrie w komplecie. No i dodatkowo jeszcze Rain Man, też oscarowa produkcja. Dustin Hoffman, doskonała rola, moi drodzy. Specyficznego, że tak powiem, człowieka, który zostaje zabrany przez młodszego brata, a okazuje się, że mają więcej wspólnego niż się temu pierwszemu wydawało. A, no i z takich rozrywkowych jeszcze Dama za burtą, moi drodzy, film, w którym amnezja może zostać wykorzystana, że tak powiem, w zbożnym celu, a uczucie, jak się okazuje, nie wybiera. No i jeszcze Bunt na Bonty, oczywiście do obejrzenia. No i jeszcze jedna propozycja, czyli Wściekły Byk i Garść Dynamitu. No to są akurat, Wielka Ucieczka też oczywiście jest. Moi drodzy, tyle na Amazonie i zapewniam, że nie tylko tyle. Polecam do obejrzenia, warto oczywiście tam się ruszyć, bo prawdę mówiąc, największy problem to jest z wybraniem czegoś do obejrzenia, a później to już się jakoś kręci, moi drodzy. No dobra, i to jest chyba ten moment, kiedy powinienem wam zaproponować do wysłuchania jakiś utwór muzyczny oczywiście.

No i teraz przyszła kolejna propozycja filmów, które są do obejrzenia na, czy będą do obejrzenia również na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. A skoro tak, moi drodzy, dzisiaj o 22:00 wiecznie żywi, wiecznie śmieszni sami swoi, moi drodzy. Produkcja z 1967 roku. Myślę, że Karguli i Pawlaków to można na okrągło oglądać, także nic dodać, nic ująć. Być może oznacza to, że w najbliższym czasie kontynuacja ta świeża akurat będzie do obejrzenia. Na stopklatce o 22:40 Wieczny student będzie do obejrzenia. Ja z rozrzewnieniem akurat podchodzę do tego tematu. Może aż tak rozrywkowego życia jak wspomniany tutaj nie prowadziłem, ale staż miałem chyba w studiowaniu dosyć długi mimo wszystko. Rytuał śmierci z kolei na Pulsie o 22:35 będzie do obejrzenia, także możecie się do tego w jakimś stopniu przymierzyć, a jakby nie, no to uwaga, Claudia Cardinale, Sekrety Gwiazdy, dokument na TVP Kultura o 23:30. Co prawda młodsi słuchacze, widzowie pewnie nie pamiętają tak dokładnie Claudii Cardinale, ale to była jedna z trzech największych europejskich div kina. No, może czterech, oczywiście, jeżeli byśmy jeszcze kogoś tam dorzucili, ale na pewno na równi z Sofią Loren czy Brigitte Bardot. W każdym razie na pewno jedna z wielkich dam kina. To akurat TVP Kultura 23:30 dzisiaj oczywiście. Jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to na Polsacie Złodziej Życia o 22:55 thriller, który może się spodobać. TVN z kolei będzie chciał Was rozbawić, czyli będzie Miss Agent, komedia sensacyjna, Sandra Bullock w roli głównej. Ci, którzy chcieliby obejrzeć na przykład coś ostrzejszego, to uwaga, gotowy na wszystko. Taki thriller francusko-belgijski o pewnym wykidajle, który ma pecha akurat wyrzucić niewłaściwego człowieka z imprezy. Jeżeli chodzi o kolejne, to podpowiem, że na TVN7 jutro o 21:00 Wabank 2, czyli Riposta, będzie do obejrzenia. Może się spodobać. Natomiast z rzeczy takich, no powiedzmy ciekawszych czy trochę problematycznych, na TVP Kultura będzie o 23:20 jutro Różyczka do obejrzenia. Generalnie film, który troszeczkę zahacza o Pawła Jasienicę, a generalnie dziewczyna, która, no powiedzmy, jako agentka SB wmieszowywuje się, że tak powiem, w środowisko akademickie, no w czasach stalinowskich zresztą, także możemy tutaj akurat dobrze o tym wspomnieć, opowiedzieć. Namiętnie tam jest troszeczkę, no ale to inna bajka. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to uwaga, po pierwsze Lucy, fantastyka bardzo mocna, zakładniczka dziewczyna, no i pewien narkotyk, który powoduje gwałtowne przemiany mózgu. San Andreas, czyli troszeczkę do postraszenia, wybuch wulkanów w Kalifornii, uskok San Andreas, w zasadzie kilka ekranizacji sprowadza się to do tego samego. O 22:20 na stopklatce Sala Samobójców, Hater, polska produkcja sprzed paru lat, także można tutaj spokojnie się udać, bo jest to na pewno mocne i poruszające przy okazji. Ja tylko podrzucę, może godzina niewłaściwa w piątek, bo o 20:00, ale na TVN7 będzie La La Land do obejrzenia, także możecie się do tego bardzo, ale to bardzo mocno przygotować. Prawdę mówiąc, coś mi chodzi po głowie, czy przypadkiem o czymś nie zapomniałem. Jeżeli chodzi o
czwartkowy program. Nie, chyba nie, przynajmniej nie te istotniejszych rzeczy. W każdym razie to akurat La La Land TVN7 o godzinie 20 do obejrzenia. Dla tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, obejrzeć trochę klasyki, to Zaginiony w akcji z 1984 roku z Chuckiem Norrisem o 20 na TVP Historia będzie do obejrzenia, także, moi drodzy, faktycznie jest o czym mówić i co oglądać. Teraz przerzucamy się na sobotę. Skoro sobota, to uwaga, od razu trochę rozszerzamy zakres czasowy, co wynika po prostu z tego, że są tacy, którzy, no powiedzmy, puszczają to, żeby to leciało i później można ewentualnie jeszcze troszeczkę podosypiać, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Liga Potworów to o 7 będzie na TVN 7 do obejrzenia, także możecie się do tego mocno przygotować, bo to, no powiedzmy, troszeczkę czasu będzie. Natomiast przygody Kukubusia Puchatka z kolei będą do obejrzenia, również animowane na Pulsie 2, to od 8.35. Jednym słowem, mamy tutaj naprawdę sympatyczne dla młodych widzów propozycje. Skoro tak, to 22 wieczorem już Jason Statham, czyli Jeden Gniewny Człowiek na Polsacie o 22 do obejrzenia. Natomiast na TVN-ie Elvis, moi drodzy, całkiem świeża propozycja w sumie, bo ile? 3 lata temu? 3 lata temu było na ekranach kinowych. Doskonała produkcja z Tomem Hanksem w roli pułkownika, no to mamy tutaj naprawdę mocne wejście. A Elvis do obejrzenia na TVN-ie w sobotę o 21.35, także jest. Natomiast jak lubicie Quentina Tarantino, to Nienawistna ósemka będzie tuż 5 minut po północy na stopklatce, czyli w nocy z soboty na niedzielę. I nie jest to jedyna propozycja do obejrzenia akurat wieczorową porą, no bo uwaga, TVN 7 o 22.25 proponuje Dune część drugą, moi drodzy. Duna część trzecia w kinach w grudniu, w związku z tym możecie się przygotować, a z tego, co mi się wydaje, to jest taka wersja troszeczkę rozszerzona, w związku z tym naprawdę ogląda się dobrze. Natomiast uprzedzam, powinienem chyba uprzedzić, że musicie sobie troszeczkę czasu zarezerwować, bo potrwa to tak prawie 3 godziny. Jednym słowem, jest to troszeczkę czasu, który trzeba poświęcić. Ja, jeżeli wam się znudzi Duna, to o północy pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2 będzie do obejrzenia. Jednym słowem, będzie troszeczkę takiej, no powiedzmy, mocnej kultury. No i z ciekawostek TVP Kultura 22.45 KOS, czyli historia o Tadeuszu Kościuszce i jego czarnoskórym lokaju. To sobota, moi drodzy. Jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, to znowu rozszerzamy oczywiście widełki, no bo młodzi widzowie też mają swoje prawa. Jakby co, to Blueback, dramat obyczajowy o 7.25. Myślę, że się wam spodoba. Generalnie chodzi o niebieskiego grupera, taką rybę z rafy koralowej, także do obejrzenia to 7.25 na TVN7. A jeżeli to wam jeszcze nie wystarczy, no to myślę, że możemy jeszcze tutaj podpowiedzieć parę propozycji, które mogą zainteresować, na przykład na dokumencie Bocian Biały, czyli dokument o naszych bodźkach, też może się wam spodobać. Jeżeli chodzi o propozycje filmowe, już oczywiście te bardziej wieczorne, to moi drodzy, tak, na Polsacie 22.40 Erin Brockovich, doskonała Pretty Woman kiedyś, a później oczywiście dalej doskonała aktorka.
Jeżeli chodzi o TVN, to Rozwodnicy o 21.25, czyli komediodramat, też chyba może się wam to spodobać. Pocałunek śmierci to 22.50, kryminał na stopklatce, też chyba dla wybranych. Natomiast z klasyków Puls 2, moi drodzy, 21.55 w niedzielę, polowanie na czerwony październik. Z ekranizacji Toma Clancy'ego, moja ulubiona, najlepiej się to ogląda, prawdę mówiąc, także polecam. Godziny szczytu to tak sensacja, i to bardziej o aspekcie komediowym, na TVN 7 o godzinie 22.35. Natomiast Świat w płomieniach o 21 na Super Polsacie. No i jeszcze jedna propozycja, która na pewno może się spodobać waszym zainteresowaniem. Mówiłem dzisiaj o nowym filmie Brada Pitta, który się pojawi w piątek na ekranach kinowych. Natomiast na Kulturze w niedzielę wieczorem o 20 możecie obejrzeć ponownie 7 lat w Tybecie. Film no, oczywiście ma swoje lata, bo to jest 30, lada moment mu strzeli, ale myślę, że dalej jest to film, który ogląda się naprawdę rewelacyjnie, doskonale i w ogóle. No i jeszcze jedna wstawka. Jeżeli chodzi o propozycje na poniedziałek, no bo będzie o, znaczy w sumie to jest z poniedziałku na wtorek, bo 30 minut po północy będzie Pulp Fiction 94 roku do obejrzenia. Klasyk w wykonaniu Tarantino, także nie ma tutaj chyba nic dodać, nic ująć. Po prostu trzeba to obejrzeć. Jakby co do czego, to 7 lat w Tybecie będzie powtarzane również na TVP Kultura o 22 z minutami właśnie w poniedziałek, także macie tutaj ewentualne te pole manewru. Pora chyba coś zagrać, nie?

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinienem zacząć się powoli, powoli, powoli żegnać, moi drodzy, no bo nasz program dzisiaj dobiega do końca. Ale zanim to nastąpi, no to przypominam wam o Nocy Naukowców, która będzie miała miejsce już w najbliższy piątek, nominalnie od godziny 18-17 na Politechnice Krakowskiej. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo atrakcji zarówno na Warszawskiej, na Wydziale Architektury, na Wydziale Inżynierii Technologii Chemicznej, Wydziale Inżynierii i elektrycznej i komputerowej, tudzież w Gilu, no także sporo tego, no i na mechanicznym całe multum atrakcji, moi drodzy. Także jest o czym mówić. To tak dla przypomnienia. Natomiast ja również przypominam, że jakby co do czego, to mamy wolne miejsca do pracy, działalności w ramach nowinek, czyli jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji programów, w prowadzeniu programów, oczywiście serdecznie was zapraszam do kontaktu. To tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia bieżące. Ja jeszcze, przypominam, www.nowinki.pl. To jest miejsce, gdzie nowinek można po prostu słuchać. Jutro poranek, czyli Kultywator o godzinie 9. Wieczorem o 21.00 Inżynierskie Historie. To tak autorsko oczywiście podpowiadam. To jutro, a dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia, żegnam was serdecznie, cieplutkiej i spokojnej nocy wam życzę. No a na koniec, moi drodzy, mówiłem, że Garu będzie występował w Krakowie, to jest właśnie ten moment, w którym proponuję akurat wysłuchanie jego piosenki. Pa, cześć!

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: It feels like as if somebody was gripping my...
1: these terrible...

we mgła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak jawa we śnie.

lepiej nie zgód. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te

Otwieram szkła, ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze,